0: A ja čuju z nosom, zo je Matejkowi zvarju, dera wona tu je studiju, dobranje Matejo, poladaj ti šnudom predač, ty po šalku bunžeš na vusovanje.
1: No, dobranko vam. Haj ve našim džensnišim komentarje napríklad venuje so Monika Gerdesu a posjeđenju Malešanske gmenske rade, tam je samo na vutoru v občeliju a je zvestčiva, kak je sa atmosfera na posjeđenjach zdjela ketro zminiva. Budyski w okresny semik wupraje są za zdziarzenie porodowej stacji a gynekologie w koruni Sjata Jana w Kamencu, to są na czerowszym wurjanym posiedzeniu semika w obsamknęli, a mijaczyn węg tunbie podla. A po zelowej wódce wukodżowała a zela do kuchnie zezbierała je Lidia Maciewa z Romanie z Rafaeluvića zoł. Też o tym pożyszo wiat zonicza a dzieciom, tym przyleci dżęca zaso Filomelos.
0: Sedominczyno popieczyć Sawski rozwoz sztwór.

žele w rukach. A na Wikinge zpěwaše nohaj a žaliwe dny. Hižo mějachmy a stěž. Lečo chce nam pokazać, słońco chce nam pokazać, što z nami neskiery leca planuje. Ja si myslu, no, to zmijemy dysadys w oprawdzie horcy temperatury. W 8 stopniu pokaza runie żywe slipro, po takim sztućce w omiery doma szitko przewietrić, złoto hajcze w okna a durie, a zo tam w oprawdzie czerst wypowie to przez domskie czynie dzień za temperatury maksymalnie na 22 stopniu zalezy po takim budżeto skierie mierniejszy stwórt, ktoś je też cele prawie tak, ale ze spółnym swunczką. Jutrzyszy piatk, tun potom w oprawdzie za so horcy dzień lubi we szpicy ze 26 stopniami, a cywy dzień swunczko po takim hiżo też wotrania. No ja sztuś hotuje so potom na sobotu, to rad lubię też hiżo raz poladamy, hacz ma tams nano tež nichtun hostčinu. Votranja moho so tež podišťovač, tak vesča metrologojo temperatúru, pak tež hižo mive startuja votranja 16-17 stopňov, vybiehu dňa potom zaleze žive slibro na 5 a 20, či a na popúdňo so potom vúvedri, tak so môžeče potom tež vomire svičatka činč bydl k našest. Dobre hranie, přeje samský rozvoz.

0: Zimitschene po Biedelke na šestje komune, města a gmene voju jastem. So pene se viace zaušo nedosahaja, so je ta vo wiele skromniši. V gminskich radach voju ja toho dla dre za a přečivo viestem projektam intenzivnišo a atmosféra na posedženjach je so zdjela zminiva znamenča v Malešecach. Je Monika Gerdesova, taj knjišto Vopkeč bovova, tu je mysle k tomu.
1: Možu wieso jenoš vo tutej gmejnskej radže rečeć. Hižo nekotre leta jezdžu jako rozprawiarka do Malešec. Taktyž w utoru, jako dźeše vo letuši eta a vo novu šulu. Na koncu so dojednachu. Ale puč k tomu by vo vele bóle kamenjate hač zajšłosći. Wobmyslenja przeciwo novej šuli, jej wulkosći a wašnju tvarenja su so mesace diskutovali. To šak je demokratija. Ale dožiwiam miestem tež radzičelu, kociš prawidła prostcze nie znaja. Na przykład jednorawiec dziwachu so w utoru nikoci, so susidy byli psiwiesz k zmielki z datami k etatej sami deleszczanycz. Hacz runie się gmińska rada dole dawno w obzamknęła. Abo debacze wo wulkosci nowej zakładnije szule Maleszece, nie wiedzie, że jeden zo drbi so dwuczarowy twarycz, nie je podłożki czytał, nie je so przygotował. Što się biolet też przybierało, je rubosć mesobnym w obkadze. Tak zwisku z wulbami drugiego zastupowacego wesnianosty, skupinka wesnanosće Matija se zajdeli bżie w umietowasze, wodce wołachu a niedachu so zmirować, na czo so posiedzenie przetorne. Na koncu fakty do pokazachu, zo je wesnianosta prawie jednał. Dokel šak vostachu vesnjanosta a druze radzičeljo cywe čas mirni a vecovnja argumentujo, so situacija potom tola zmirova. A runje tole budžetej, kaj so mi zda, vužadani přichoda za komunalne parlamente džeškuli. Zo maja za posvance dosć zakvadnije vjede a so porjadnje přihotuja a zo svoje začuča vopknježa.
0: Česač minčinu do napošestih je Monika Gerdesova je komentovala na temu gmejnstva radzičeljo veda a začuča.

0: Po našich połysćach smyče so wjeselić na Józefa Brysana, kiž spiewa praj studaty sy, a doto nitko napušesćeć. No ma ty dziś swok połysće.
1: Serbski rozwóz. Połysće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Budyski w okresny Semik chce zoso poradowa stacja a gynekologia w kamenskiej koroni Sjata Jana Zdziarzity. W odpowiedny zromany namiet wiacorych frakcji je Semik czara na swoim wórianym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobą dostanie krajna rada Udowicza Snadok so nadal za to zasadzować za Zakske Strudnickie Ministerstwo zaurecze poradowe stacje kunc miesaca z najmniejsza tak długo usadzi, kajż ministerstwo należność jeszcze próbuje. Zdziela są ministerstwu ze stron radzicielu umie to wasze, za wszystkie swoje prawniskie możliwości nie uczerpa. Przed odwosowaniem jest o wiacero godziny długo od radzicielu a w obydlaku, w medycynickim zastaraniu we w okresu, a w kamenskiej koronie zdziela emocjonalnie ryczało a dyskutowało. Związkowe ubiegłanie, nasza wiesz ma przychod, że do finalnego koła. Gdyż organizator zdziela wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też wiesz Niemce je za Zaksku podla. Tam pozostanie związkowe jury 26. junia. Do romady jest przy związkowym urysaniu wiaca 4220 wsy uobdzieliło. 1. julia wozywia, która wiesz je finale dobyła. Wiesz Niemce ubiegłuje so przeciwo 25 tamnym uobdzielnikom z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budyszin. Za to wosłuchu czera jednowocny mieszczanscy radziczelio. Uznamenienie dostanie wun za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Gdyż Nauka na napraszanie z dzielibie uznamenienia dla jara przekwapiene, ale przyjuza wopon wymienie szych w towarstwie, kotru muszę z lita 1944 przedstej. Czestny wopon przepodacza Tomaszej nauce Juce na swiedzeniu 50. jubileja partnerstwa między Heidelbergom a Budyszinom. Mimo to spoczci so też Dietmarie Stanze od turystyckiego towarstwa Czestny wopon miasta. We Wólki Dubrowie jest so gmieńska rada czera z krajno szkitny kończinu zabierała, kotraż sa od kromy Budyszina hać do okoliny Maleszec a Klukša. Ona bu hižo 1947 jako szkita na kończyna postajena, a je nimale 2700 hektarów wulka. Zastupera Budyska krajna radna zarada a biroa za ekologiju mienowachu krajinu podwu sprewia a maleszanskich hatu nevšinno bohatu z nadprzerezny wele tačkami a rostlinami. Čarosza prezentacija informowaše o nowych postajeniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrež maja pomhać intaktnu w okolinu zakovač. Gmina Halštrowska Hola chce na wukonnym brzegu Lenjanska jezera wumienienia za woczastwienie polepšić. Miestrujem planuja promenadu, rajkaniščo, ci strażne wieže za wukovanskich puariu, przetras čarnia a rajkaniščo za beach volleyball. Gminska rada Halštrowskej Hole je netko woptwarenski plan za wulki projekt turistiske infrastrukture wopsamknęła. Dziwacz dobia przy tym na to, za leži areal na nasypach nedeše brunicoje jamy. To dla budu ta a tam przydatne dziwa trymne, zo bychu dno skrócili. A to one bychu, nasze powieście, kiż namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app, kiż ryka, MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hej, dżęca rano, trzeba też na zastajki lochki pezel, 7 stopniu pokaza żywe slibrowe budyśiny, ale dżęca zmijmy znowa. Tu iż to słońca, jeno iż niekotre mroczele na niebiu, miło dali sucho wastać, a żywe slibro te zaleze na maksymalnie 23 stopniu, a k tomu dujen cuny wiecik.
0: Je to zle, gdyż ja prawie jasn si dżęca sedwo zatypiła w auce.
2: Najmibie, te takie...
0: Ale rynny nie dziwajce do, ale takie od spody.
2: Hej.
0: No nieke na pucze. Na pućach so ničo nestawa, znamenča, mój to dženca rano vidžavoj, nesmoj, ve systemie tež ničo nestej. Znanost če vyhi, že po puču nešto druhého, še vuladali, môžete nás informovať 0559174400 a Mati so ište raz pokazal?
2: Ja som dženca mista zda, to prvný raz bo 7 alebo 8 taký šupu uvidžal.
0: Vopoče?
2: Po puču, no, a jedna taká moka skupina, jo sa svoni boršču, to sú sa
0: tam... Pučovanský deň.
2: Pučovanský deň, hotvali a pon skoku čekli, kde sa o tom šišo.
0: Štyri po na pošestči.
1: Serbski rozvoz.
0: Z tobą nie chcę lec.

serwis na was. Dwie minuty do cybliki na szóstej. Dźensa jeszcze na pólny dzień do Dubrawki proszeni, dźensa do południa dziesaczych je tam start na polu w Dubrawce pola Maleszec. Dźensa przeproszuje pestowania pumpot w Niemcach, wszystkich rentnariów z Niemcą na meje metanie, a też na dobrą szalkę kofeja. A to dźensa do południa na pół dziesaczych w pestowani pumpot w Niemcach. Tam je przecoryny, a też dobra naladak. Kniži. Dženca popudnu na večo pečih doživiče v Lipsku, meje mjetanje, na nje preprošuje studentske tovarstvo Zorabja Lipsk, meja dženca na večo pečih padnje, tež svojbe z Lipska so radljubje vitani na vone veršk. Dženca je posedženje gmenske rade pančice Kuko, a to we Wotrowie, dźensa wieczor 7. je start zjawnego gmińskiego posiedzenia we Wotrowskiej Szuli. Tam przedstawia koncept za natwór nowego haszynskiego chata we Wotrowie, a mimo toho zabierają się radziczelio z wustawkami wo szkicze sztomu. A we Smolerec knihani je dźensa czytanie ze knihi z Kamieńca do Palestiny. To budże by niemskie ryczy, dżęca wieczor 7 w budyskiej Smolerec knihani, a we ryczy filmowego festiwala Nysa, to jeszcze jutrze na serbski filmowy wieczor do budyskiego kamiennego domu przeproszeni. Pokazaja tam produkcje Die Wendische Schifffahrt, serbsku utopiju Ci, a film jako jeszcze wodni mużojo bycio. Cybilki na szóstej, no haj, a to smy koleno zaso dale sukać, znano też do ryje prosyczy sztwotkano. Skupina OMD zaraje orkestral minuły.

0: Hudba sa klinči ze Smilinu Wočarec na przykład Skowana Lubosć. To je Sara Bretschneiderec svoje šedne sony, ona wobspiewa. A Michał Cysz, gdzie kończy domizna?
1: Kończy domizna, kiedyś wesybi masz.
0: A witać smim też Michaelu Melcerow, nie reka, nie. Sedom po 6.

0: Dobre ranje, luba dźěćina. Sće uspani?
1: Filomelos. Dyrdam dejstwa małeje drozny.
2: Filomelos sedzi na kromie hata rohodzi a drema. Jeho pirka su tak mokre, zo na nim lepja, šako je dženca kurjava tak husta, zo mou ju z nožom krač. Dokoła, wokoło, rechtaja žaby.
3: Ach, je to rinje. Kajš ve bajce. Žaby koncertuja, kurjava celi nízkovisa. Ach, nitko by dobiała jenoś iście princesna psiń za žabce obkutać. A cak, princ, o.
2: Naš Filomelos soni dre bajku vo žabjacym kralu.
3: A gdyż bych ja ta žaba była, a mi by ta princesna rúbku dała.
2: A potom by ty, cak, był princ.
3: Ohaj. Ohaj. A ja wiem, hižo tyś kak.
2: Filomelos svoje pirka celé runje zvatkuje zase kusk. Kačizny a so z ne dospunje namora. Nětko sydne so stulene na kamen přihače. Jerom pomaj, rechtač ne može. A z tej kačizno načele vupada naš Filomelos. No haj, skere kajš rozna krokava, hač rjana žaba.
3: No a, snač psiušim princesna psinže. A mi hopko da. Mua, mua.
2: Psst, tamle žabka připuva. Vuleze z hata, zaleze na samsne kamen, kež Filomelos, a sunje so přeco bliže k njemu. Žaba se či hubku dać.
3: Ja to gony sem žan od vas.
2: A nastrožena skočí žaba do hata a spěšne preč pua.
3: Ja sem co jenoj, so mě princesna hubku je. A potom připua tu dajka žaba.
2: No, to dre dženca ničo jac nebudže s tym princom.
3: Nie, to je utrobne, Jack. To sem račo zaso. Drozna Filomelos.
2: Aj, ty byś se pak jenoś jeszcze tu kačiznu z pirką wumyć.
3: No hej, hej, ale nic wy tu tym hacie. Hewa, chce mnie znano jeszcze wódny muś łupkować.
2: Oj, to by była cyle noła bajka.
3: O, kiedy se fotio, kiedy se...

0: swom serbska hudźa, šudźe a přeco cybu, hosć dalšich serbskich titulow na den dźeće, kotrež móžeće si rady na waše šmoratko abo na waš ličak składować.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Budeskej wokrezne semichce zo so poradła stacija a gynekologija w Kamenskej koroni Svjata Jana z Dziarzity. Odpowiedne zromane namiet wiacerych frakcijo je semichczara na swoim wurjadnym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobom dostanie krajna rada Udowicza z narok so nadal za to zasadzować, zo zakske strutnistke ministerstwo zaurecze poradowie stacji kunc miesaca znamieńcza tak długo wusadzi, kajż ministerstwo należność hiszczy pruje. Zdziela so ministerstwo Ministerstwu ze stron radzicielu umietowasze za wszystkie swoje prawniskie możliwości nie uczerpa. Przed odwosowaniem jest wiacero godziny doła od radzicielu a wobydlaku w medycyniskim zastaraniu we okresu, a w kamieńskiej koronie zdziela emocjonalne ryczało a dyskutowało. Związkowe wubieczowanie, nasza wies ma przychod, że do finalnego koła. Kajż organizator rozdziela wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Zaksku podla. Tam pozostanie związkowe jury potom 26. junia. Doromady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsy wopczyliwo. Prenieho julia wozewia, kotra wies je finale dobywa. Wies Niemce wubiedzuje so przeciwo 25 tamnym wopczelnikam z cywie niemskie. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budyszin. Za to wosła huczera jednowłosnie mieszczance radziczelio. Uznamienienie dostanie za swoje długoletne skutkowania jako przedseda w towarstwie partnerskich miastów Budyszina. Kajż Nauka na napraszanie z dżyli bie uznamienienia dla jara przekłapiene, ale przyjuza wopon w imieniu wszystkich w towarstwie, kotry muszę z lita 1904 a 90 przedstej. Czestny wopon przepodadza Tomaszej Nauce jutrze na swiedzeniu peczacic z tego jubilea partnerstwa między Heidelbergom a Budyszinom. Mimo to spoczci so też Dietmary Sztanze od turystyckiego dworstwa czestny wopon miasta. W Wólki Dubrowie jest Gmieńska Rada czera z krajino-szkitnej kończynu zabierała, kotraż saha od kromy Budyszina hać do okoliny Maleszec a Klukša. Ona buhiżo 1974 jako szkitana kończyna postajena, a je niemale 2700 hektarów wólka. Zastupera Budyska krajna zarada a biurowa za ekologię mianowachu krajinu podwóz sprawia a maleszanskich chatu nieuszynne bohatu z nadprzereznymi letaczkami a rostlinami. Czarausza prezentacja informowaše o nowych postajeniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrzeż maja pomhać intaktnu w okolinu zakować. Gmina Halštrovska Hola chce na wukonnym brzegu Lenjanska jezera wumienienia za woczastwienie polepšić. Między drugim planuje promenadu Rajkaniščo, ci strażne wieże za wukowanskich puarju, przetras Černia a Rajkaniščo za beach volleyball. Gmienska rada Halštrovske Hole je nitko woptwarenski plan za wulki projekt turystyckie infrastruktury wopsamknuła. Dziwacze dobia przy tym na to, że leży areal na nasypach niedeszeje brunicowe jamy. Dodla budu tu a tam przydatne dziwatrybne, że bychu dno skrócili. A to one bychu. Nasze połysce, kiś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, runy takież w naszej darmotnej app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: W 8 stopniu pokaza żywy sliwro w Budyszynie. Dżęca zmijemy znowu tuż do słońca. Jenoś niekotrym mroczle na niebiu miło dalej sucho wostać, a żywy sliwro te docpie, nic cel tak horce, 23 stopnia a k tomu duje też jęcuni wycyk.
0: A proszę twoje aktualne dnowe zaczucze, ty sruny wąka bołka, jo, gdyż co tak stupisz?
2: No zima.
0: No hoj, ty pezlku se.
2: Jeszcze.
0: Na drogach są niczo nie stało, we systemie niczo nie stoi, znanosć, czy wy nieco widzieli, że mieli dalej prać, potem zazwońcie do Budyszina 05 91 17 czy 400 przez chat, możecie nas też docpieć.
1: Serbski rozwóz.
0: 4 mięczyny po naposedmiecie.

0: Zela rostu hač na łukach abo na zahrodźe, tak mjenowane dźiwje zela abo tež w zelowej rjacce. O, to ty je našej strowoče, gdyż móžeš si tam hosć swódnych zelu naščipać. Może my je wulkotnie a scywa tež cele jedno resnano do zažividwu a zaživienia do lecznych limonadu na zapšijeć na przykład. Lida Mačio a jose ze zeživinski poradžovaku Rafaeloviča zuri po zarodže vukodžovava a je zela zbirava.
1: Jo, ja vidu napríklad znahížo čeho, tu dojí putnik, nem se špicvegorich, a to je také typické náletné zelo, a pomôže jen té mode vopeška jara dere, tiež toho jené solote je mu užiť. Té sú trošku horké, tu té mačizne, kotež sú za to zamluvíte, tepa nám pomeja tak prajne po zime, jemal naše čivo porane vúredžiť, no energiu přinesú.
2: A tun však šice trebame mini zeživienská fachoča Rafaela Vičazova. Wukoczuje się po naletnej wódce jej hiżo dalsze zelo do wódczka kała, kiedy chodzi się na pomasku.
1: Cześć, tu jest zada wątpienie tylko czyja. Generalnie czynio, któryś może się jema do innej zelowej butry sobie używać. Ważne jest wprost, że ja wukoczysz tych usta, niech tu nie bieja, aby też żadne zwierzęta nie są. Pomoże im te dere wużyć, ale tam dobie troszkę kiedźwać.
2: Wszako powostanki to jedzie nie słyszeje. Tyż blisko polu nie wyradziwa zela szczypacz, jeli są ze chemiju wobdziewane. Skierę se raz na koleso z korbikom szwiknąć, a kus do przyrody jedź. Dokaż maja dziwe zela wulku lepszynu.
1: Dokaż są one tak narosty, tyż w tej okolinie, gdzie są one dere czuja, a z tym maja one od obstatku szecy jacy wódko, hać nieke tak prajne to, żeś mu kupimo.
2: Ale tyż plaowane zela w zarodce swodza. A druhé zela so zase celé vod samo roznoža, za nikotri škúli samo přespešne. Taká je sročá nožka, nem se kýrš.
1: Te mode vopená, je vopročo te zážne mauke mode vopená, so sú vopročo jara, jara geniál za kuchnu, sú zavárené. Dokuž ma je vo nejen svod, také kus podobné kaj špetršilka.
2: Zoby so svod v jedži vopše strv je vážne při várenju zela hakle celé na koncu přidač, abo najlepje, když je jedž hižo na talariu. Dokaž najviace ze zelu horco tu neznese. Za horce lečo ma Rafaela Vičazova dalšu dobru ideju.
1: No, ezo limonada ze sročej nož, ki je vopročo jara svodna, to rika ja zapovožu tutun do javučkoj bričky. Dam to nekak 24 hodine do přečanč, a potom mu to přes kšitku odkinemo a mu tu bričku ponte z vodu miešemo. A tak to má jen celé vosebite svod. Tak môžem kombinovať tiež medonku napríklad.
2: Tam najlepšie po svojským svodže citrónu k tomu a sej struhe napoj ze zelemi ze svodže čtač.
0: Po zelovej vúdce vukadžovava a zela do kuchnie zezbírava je Lydia Mačiova z romadnie z Rafaelu Vičazovej recepte a fota tež za hojenské čaje zelu namakač na našej stronie a tež na našej app MDR Serbia. Ale mier z nami. Teko sručeje nožky do gierša z cva zjesť nemôžeš, gdyż máš ju nemo na zahodže. Tři menšiny do civilky na sedom. To je příroda. Dobrá, nepřeje sábský rozvoz.

polećimo je wysoko, gwiezda ma przed sobą mlokową drogą. No a ja potem praj mi haj, no haj, to widzicie, to wy kujżdy ryczy, lubost, derje, klinczy, cimiczyny pod cybilki na sydom. Dżęca szcze na polny dzień do Dubrowki proszyni, dżęca do putnia dżesa, czy je tam start na polu w Dubrowce, pola Maleszec. Dżęca przeproszuje pestomania Pumpot w Niemcach, szitkich seniorów w Niemcach na miemetanie na szalku kofeja, a to dżęca do południa na pudżesa, czyś w pestowani Pumpot w Niemcach. A dżęca je posiedzenie gmińskiej rady Panczycy Kuko, a to w Wotrowie dżęca wieczor 7 je start zjawnego gmińskiego posiedzenia w Wotrowskiej szuli, a tam przedstawia koncept za natwarnowego haszynskiego chata w Wotrowie, a mimo toho zabieraja sobradziczeljo z wustawkami, bo szkicze sztomu. A poladamy też rady do Smolerec knihanie dżęca je czytanie z knihi ze Skamienca do Palestiny w niemskiej ryczy dżęca wieczor 7 w budyskiej Smolerec knihanie. A we rzecz filmowego festiwala Nysa dostrzejące na serbski filmowy wieczór przeproszeni do budyńskiego kamiennego domu. Pokazają się tam produkcje Die Wendische Schifffahrt, serbsku utopiju Ci widzicie, a film Jakosće wodni mużojo biechu. A jutce zahají so budyske nalečo. Jutce doživíče napríklad tiež prvý serbský vieršk. Skupina Jank a Hanka zahúdži na miasových výkach jutce večo na pú dževečich na miasových výkach tu v mieste skupina Jank a Hanka.

Tetuša Jichanska, sezona tuta je dawno hižo, spowni paru zabiežała, nimale kóždy kónc tydźenja podadža so tež sabsy jichajo a jichaki na někajke škuli zarjadowania. Tak tež svjatko niži kónc tydźenja bratra Jakub a Juri Popka, jichanského towarstwa při klóšterskej wodźe, wonaj podaštaj so do Hún Luku, to je we Mecklenburgsko předpomorski. Jakub startowaše z Valachom Fiškom, w przespólnych koniecach próbowaniach, a w obsadzie jest drugim 8. miejscu, gdyż brat Juri na koniomaj Lakrytz a Konen wie ze swoim wukonom spokojom, gdyż to też nam towarstwo zdzieli. A mimo toho jest w hórkach pola Zolaca, tamte zolarskie hórki. Na 20. jechanskim turnierie w osobite duel wotmiu kuluska jecharka Magdalena Szeferec nastupi przeciwo swojemu trenari Filipe Schobary, a na końcu wuskoczy za trenaria Schobara drugie miejsce, a to we klasy S za Szeferec tun raz jenoś 8. miejsce nie Prawa jenoś, jenoś, ale jene riane 8. miejsce. A krótką rozprawę o tym możecie si też pola nas na naszej instagramowej stronie wobladać jeliście w koniaci. Pięć minut do napu 8. miejsce.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. Budyski wokrezny Semik chce za so poradła stacja a gynekologia w kamienskiej koruni Svjata Jana z Dziarzity. Odpowiedny zromadny namiet wiacorych frakcjów je Semik czera na swoim wuriadnym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobom dostanie krajna rada Udowicza z narok so nadal za to zasadzować, zo Sakske Strutniske Ministerstwo zaurecze poradowie stacje konc miesaca znamiecza tak długo usadzi, kajż ministerstwo należność jeszcze próbuje. Zdźěla so ministerstwu ze stron radźićelu wumje to wasze, zo še svoje pravniske možnosće ne učerpa. Před odwosłaniom je so wiacoro hodziny dołu od radźićelu a wobydlaku vo medicinijskim zastaraniu we wokryzu a vo kamenskej korunie zdźěla emocionalne rěčało a diskutowało, a wiacoro teme zoniče tu we programie. Związkowe wubieżowanie Nasza Wies ma przychod, gdzie do finalnego koła, kajż organizator jest dzieła, wopyta komisja szitkę finalne wsy w juniu, też wies Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowe jury 26. junia. Doromady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsy w obdzieliło. Prynieho julia potem ozywia kotra wies je finale dobyła. Wies Niemce wubieżuje so przeciwo 25 tamnym obdzielnikom z cywie Niemce. Budyszan Tomasz Nauka dostanie czestny łopon miasta Budyszin. Za to wosłachu czara jednomocny mieszczanscy radziczeljo. Uznamienienie dostanie wun za swoje długoletne skutkowanie jako przedseda w towarstwie partnerskich miastu Budyszina. Kajż Nauka na napraszanie z dzielibie uznamienienia dla jara przekłapiane, ale przyjuza łopon wymieniejszych w towarstwie, kotrym już z lita 1904 a 1910 przedstyj. Czestny łopon przepodadza Tomaszy Nauce Jucy na swiedzeniu 15. jubileja partnerstwa między Heidelbergom a Budyszinom. Mimo to spoští so tež Dietmary Stanze od turistického towarstwa Čestný łopon miesta. V Vulki Dubravě je se gmenská rada čera z krajinoškitný končinu zabierala, kotraž sáha od kromy Budyšina hač do okolíne Malešec a Klukša. Ona buhýža 1904 a 90 jako škitaná končina postajena a je nimale 2700 hektarů Vulka. Zastupěrjo Budyského krajného zárada a Biroa za ekologiu měnovachu krajinu podvu z prvě a malešanských hatu nevšinné bohatu z nadpřerezné vele tačkami a rostlinami. Čarovša prezentácia informovaše vo nových postejniach a menších zmenách ranicu, kotrež maja pomhač intaktnú vokolinu zakovač. Gmena Halštruska Hola chce na úkonnym brjohu Lenjanska jezera umenenia za vočarstvene polepšič. Miestrujem planuja promenadu, rajkaniščo, ci strážne vieže za úkovanských púvarju, přetrasčane a rajkaniščo za bič volibúl. Gmenská rada Halštruske Hole je netko voptvarenský plán za úlky projekt turistické infrastruktúry vopsamknúva. Dživač dobia při tem na to, zo leží areál na nasypach niedeše brunicoveje jamy. Tohodla budú tu a tam přidatne dživa trebne, zo bychu dno skrúčili. A to one bychu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strony rune, takéž o našej app MDR sábia.
0: Vedro.
1: Jednač stopňu pokaza žive slepro v Budyšine, dženca znova tojšto slonca jenož nekotrem ročele na nebiu, mimo dale sucho vostač a žive slepro zaleze na maksimálne 23 stopňu, štuž so môže potekým na čera dopomínať, že dženca zmejmo nekak podobné vedro.
2: Na pučach so ničo nestava, znamenča ja to nevíču tu ve systémie, kýba mače vy za nás dalšie informácie. Napríklad tiež v okovo bačoniach, potom môžete tiež rad ľubie na nás zazvoniť 0591 7400, abo na 105 přes náš čet.
0: Serbský rozvoz.
2: 4 menšiny po napu 8.

Nas deja da zcyła hišće nidže meje. Poprawom su da hižo na drugim kuncu tydženja we meji su doma šo zmetali a poali licina, čo po štona, če meje metanju bi minene kunc tydženja bi tež dost, če meje metanju, ale haj, na kujžde pad chcedža dženca tež hišće meje metanje we Nimcach svičić, a to we tamniši pistovani pumpot po takim tam hišće meja sti, kotraž dženca padnje a tam su šice zenjorojo Zeus i Dara lubie na to witani, tyś na dobru szalku kofeja, a to direktnie wypiestowani. Dzięca do podnia na podżesa, czy ich poteki możecie tam sobu spiewać, sobu przykleskować, a tam pohoniować. Tyś hulcy potom wo wierzch pobieża, a potom nam zdzielić, sztu pucze, abo sztu je miski kral, a goje si potom wupytał za miski kralu. Dzesacz po napu, osymyś.

Dźensa po budnju na wječor peći doživiće w Lipsku. Meje mjetanje na nje přeprošuje studentske towarstwo Zorabia Lipsk. Meja dźensa na wječor peći padnje tež svojby, kiž w Lipsku bydla abo w wokolinje. Dojeće se tam rad lubje a zarijuće se Katarzynku s wiernu moju abo tež Šełca. To su takle rije, kiž so hodža. Potom poladamy do Dubrawki, tam sće dżęca proszeni na pólny dżyn, dżęca do południa hiżowo 10, to je blisko Maleszec, jeli trzeba cze orientaciu. Składnostnie posmiertnych narodnin miny Witkojc je dżęca koncert w Koczebusu, Walburga Wałdżic a Izabela Kaduńska przeproszuje te na koncert za minu. Dżęca wieczo 6 na dworze Serbskiego Muzeja w Koczebusu. Dźensa je posedźenje gmejnskej rady Pančice Kuku, a to we Wotrowie. Dźensa wieczor 7 je start z jawnego gmejnskeho posedźenja we Wotrowskej szuli. Tam przedstaja koncept za natwar nowego hašenského hata we Wotrowie, animo toho zabieraja so radzičeljo z wustawkami wo škiče štomu. A w budyskiej smolerec knihani je dźensa čitanje ze knihi ze skamienca do Palestiny. W niemskiej rzeczy, dżęca wieczor 7, w budyskiej smolerec knihani. A jutrze zahaji so jutrze piatk budyskie nalecio. To dożywicie na przykład prynieserbski wierszk, skupina Janka Hanka zahudzi na miasowych wikach. A jutrze wieczor potajkiem zcze proszeni na miasowe wiki. Wot na podziewieczych na skupinu Jank a Hanka. Ale wot homa si popuczu. Mięczinu jeszcze potem je cywilki na osom.

0: Gdyby mięczyny podsobliki na osobnym. Budyski w okresie Semik w uprawie są za zdzierżenie porodowej stacji a gynekologii przy koronie świętego Jana w Kamieńcu. Z dobą ma krajna rada Udowicza zdale, bo jej zdzierżenie uwojować. Tole je ryzy formelnie w usledk czerwszego pięćchodzinskiego wuriadnego posiedzenia budyskiego w okresnego Semika a namieta, kotryż jest so tam jedno wusnie przyjuzał. Mierczyn Wienk rozprawia.
1: Przy takim dowym posiedzeniu je jasne, że nędzie jenoś o namiet samy. Radziciel Jan Budo od serbskiego wolarskiego zjednoczenstwa.
2: Na końcu nędzie jenoś o ten poprony rozsud, czy smiertyś Jaraweso, że był on jednowłosny, ale że też o to, że jest ten kontekst, czy ma kus zobrazny, a też te argumenty się poprodzie na końcu mięso wujasny, co to na końcu tak długo traje, to może się stać, że do tego dnia nie, ale ja nie jestem to nieki jako brojny czas widział.
1: A dzisiaj przy tym też o sygnal na ludzi we okresu, każ pokazan Narecza radziciela Aleksa Teileho od Lewicy.
3: Die Menschen erwarten von uns, dass wir handeln, dass wir Haltung zeigen, dass wir uns vor ihre Interessen stellen und diese nach oben so gut es geht vertreten.
1: Applaus za jednotliwe wuprajenja nie znaješe, kajštiš odvosovanje žane frakcijske ranice. Radičel David Statnik od CDU pak so tutem pađe žanih diskusijo o palnu murju ne boji.
4: Ja si myslu, tuta naležnost je tak zasadna, zo so tu sva vo politických stronach nereči. Tu liči vopsa, tu liči ta potrechenost tých ľudí, kotci v Kamencu dživaja na gynekologii a tu už nemili tež tu vo stronach přemyslovať, šako nie je to tež jeden stronsko-politický vopsa, ale tu je vojen regionalno-politický vopsa.
1: Vo medicinijskim zastaranju po cilvem okrezu a nicjeno škamencu dješe na spočatku posedženja. Tak očakuje jednačel hornjo-vužiske kliniki, kotraš je nošarstve okreza, vulke užadanja a deficite, jeli so aktualne reformy strohotnistve tak, kaž su planovane přesadža. Včera večer pak drebje bole nepřijomne hač vulady prašenje ze stron radžičelu, hač moja budeska porodová stácia od konca kamencu profitovač. Jednačel pak nedosta zcela žanu šanzu na voskočivé prašenje reagovač. Udoviča skiše jako krajne rada s dobom šeceda doladovanske rade kliniki pšeuza režiju a so prašenju uvíny. Neupak so tak a tak na druhých mirješe. Sprenja na jednačelstvo kamenskeje korunje, kotrež so najebač přeprošenja na posedženju nevobdžili. A z druha na nošerja korunje, kiš uživa po svovach radžičela Rolanda Danca, tutu skire jako pravniske umenjenje za to, zo može po celom kraju lukrativne dermatologiske centrume vopospodarovač. S tutemi, tak dan zdale, nošer dere zasluži, koroni porno tomu poskyt k přikročí. Tež na škodu Serbo načoš rečnice jacorych frakcijov úrazne skedžbnichu. David Statnik.
4: Ja so nadžijam, zo tak rec tute menovanie Serbo nie je jenoš jeden alibi. Dla toho ja však pokazam tež tu nic jako okresný radičel, ale tež jako předseda domovine, kotro však ja tež sem na stejšto domovine, do kotrom so celý jasno na to pokazalo, zo je naše očakovanie vizu tež zo kamenc, to jenoš tu ve páče koroni nemenuje, ale tež v druhých náležnostšach pokaza.
1: Kak pak netko sva dále z koroniu Kamencu. Wiele činić, szak radzi czelio jace nie moža, praje Jan Budo.
2: Moša domo na koncu prajeć mu nesmo zamówite, za to ten rozsudnika gročo zač, možemo jenoš jen politický signál sadzić a je nadok dać na krajno radu, zo on tam odpovedne vojuje. A netko domo se nadžijac do to, šo tak restutno nadok, tak do rezultata vedže, kaž mu to cemo.
0: To praje radzi čel Jan Budo. Mirčine venke po čeravšim vúriadnym posedženiu v okresného Semika, na kotrež je tež bus s ľudžimi ze Skamenskej končine dojev se, zo Huso na posiedzeniu wuprajili, a też prezencu w osobie pokazali. Dziewięć minut do osiem.

wulkotny motivacijski spiewom. Dži swój puć a nie miej strach przed porażką. A szako ci we wszym szkićka nadzieje. Frank wesela spiewam. Katrin Iwskie cedzieca też rano jeszcze podlać do dżewiecześ. A tu jeszcze spiewa Weronika Rachelic? No, samo sobie. Dobre ranie, dobre zajczo. Przyje Sani Jemplowa z Gokojc, wulkotnie je żywienie, dziewicz po wosymi.

0: wesele wot ze sobu spěwała. Widzu, škričku nadzieje. Wielk nadziewec, Frank Wesela. A ja widzu, so smiejace o Mateja.
1: To sme dostali telefonat ze Sorko. Katrin Domaszczena je zazoniła w tym padzie jako wołka, a ona mineše, haj, sobotu w rokach, ta maja sykoku, a ta ja modżata dostała przed nieszta czasom 4 sztuk, a te tački, te su najprede wuknili letač, a potom ona powiedaše, tajke nešto przytulne a impulsantne, ona išče ženi nie widziała, ja sa po nučko maj mileni, a tym Filipi samo su te tački na ruku sa synili, su so pon tam na post tak dziarżyli, a szła po nią wołka, tym dziewczyna maj pojedała hej, a dobimy szkitać te taczki też, pon słone tam jenu szkliczku szcinęli, małku syna chora, a pon miach one jenu małki niezdo, ale my z tym susie one tam wuleczyli, wutrymne dżakset informacje.
0: No ladajcie, a na taczy kwas, mimo so tu już weselicz sykoku, zmijemy dosć a na dosć, na kujdzie pat we chłokach.

Wjesny towarstwo Gžorawi, na z tym sme w Goslowie, przyjemy swojemu sobustawie Matiasej Kubašej dźensa k 40. narodninam šoto najlepše. Lubi Matiaso, przyjemy ci wiele zboža, kutu strowotu a boże žonowanie. Dziakujemy so ci zaušu wo pokazanu pomoc przy planowaniu a wuhotowaniu swiedzeniu wo sebie zaušie pisomne wudziłki. Ach, to je przeco takie dziło. To przyjaci šice sobu stawojo wiesno towarstwa Gžorawi we Goslowie. A ze Skoslova runu smu přes les, jedeme do Pieskec. Ze svulki radosću zladuje dženca Angela Mechelina ve Pieskecach na jeje gejčbu 5 a 8 džesat narodnine. Vele zboža božo žonovanja strovotu a šitko najlepše do přichoda přija jeci Džakuli Džiči, Manuela, Tomáš a Frank se s manželskými, 5 nučkou a 2 pranučkaj, vostajin dále tak čiva a vjesova. Rjane narodninský svedžin či šice z vutroby přejeme. A šitky dobroty sú coje, Luba Mači, a tak praju Hanna Cyżowa, pokażaca z Jasieńcy, tu chwilu bydla cały staruni zjatyje Ludmile w Kroszczyńcach. Przyjemy tebie k twoim dżęcniejszym 1 a 9 narodninam wiele zboża. Strowotu a boże żonowanie niech jeszcze wiele rianych wokomiku z nami dożywi, a twój dżęcniejszy czesny dzień rynie woswieci. Wostań dale tak wiesoła, a nie zubrzynie twój humor. Cele praje tak. To przyjaci twoje dzieci Beno, Mirčin, Veronika, Regina, Alfons a Joachim z manželskimi. Przydruża so 12 nučkou a tež 8 pranučkou. A hišče dale tu stej, ona wieseli so nad dobrymi rozmowami a wopytami svojby. A wiezo tež przeczelu tu abo tamnu svutku kvostčinku abo mały zekt na tun dženca syda k narodninam. A kujždy leto čakače vy? Cele nesčerpnje. Hač dostanječe zaso radiowy postru po žumach serbskeho rozvosa. No samo so vie, Hanna Cyżowa. Tuž meče dženca krásny džin 1 a 90. jubilej. A narodni nam njech zaklinči vosebita čestna stučka, kiž zaspiva Mirčin Veclich.

0: Chilo Melos. Dirtam dejstwa Marmije Drozeny.
1: Filomelos sedzi na kromje hata rohodzi a drema. Jeho pirka su tak mokre, zo na nim lepja, šako je dženca kurjava tak husta, zo mu ju z nožom krač. Dokoła, wokoło, rechtaja žaby.
2: Ach, je to rinje. Kajš ve bajce. Žaby koncertuja, kurjava celi niskovisa. Ach, nitko by dobiała jenoś jeszcze princesna przyjąć, a żabce obkutać. A cak, princ, o.
1: Nasz Filomelos soni drę bajku wo żabiacym kralu.
2: A gdyż bych ja ta żaba była, a mi by ta princesna łupku dała.
1: A potem by ty, cak, był princ.
2: Oh, hej. A ja wiem, hižo tyś kak.
1: Filomelos swoje pirka cyle runie zwatkuje, zasej kusk. Kaczizny, a so z niej dospołnie namora. Nitko sydne so stulen na kamen przyhacze.
2: Kwak.
1: Jerom pomaj, rechtač nie może. A z tej gaczizny na ciele wupada nasz Filomelos. No haj, skiery kajś rozna krokała, hacz riana żaba.
2: No a, znacz psiu się princesna przyjdzie. A mi hopko da. Mua.
1: Psst, tamle żabka przypła. Wuleze z hata, zaleze na samsny kamen kaś Filomelos, a sunie so przeco bliże k niemu. Żaba chce ci hubku dać.
2: Ja to gony jestem żan od was.
1: A nastroże naskoczy żaba do hata, a spieszne precz pła.
2: Ja sem co jenoj, co mnie princesna hubkuje. A potom przypła tu dajka żaba.
1: No, to dredżęca niczo jac nie budże z tym princom.
2: Nie, to utrobny dziak. To sem raczo zaso. Trozna Filomelos.
1: Aj, ty byś se pak jenoj jeszcze tu kaczyznu z pioką wumycz.
2: No, ale nic wy tu tym hacie. Hewa, chce mnie znano iście wódny muś łupkować.
1: Oj, to by była cyle noła bajka.
2: O, kiedy fotio, kiedy...

0: Na podźiwječe.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Budecki wokresny Siemik chce za so poroduła stacja a gynekologia we Kamenskej Koroni Świętego Jana z Dziarzity. Odpowiedny zromany namiet wiacerich frakcjów je Siemik czera na swoim wurjanym posiedzeniu jednowostny przyuzał. Z dobą dostanie krajna rada Udowicza Snadok so nadal za to zasadzować, za Sakske Strutnickie Ministerstwo zaurecze porodowie stacje konc miesaca znajmniejsza tak długo wusadzi, kajż Ministerstwo Należności szczepruje. Zdźela są ministerstwu ze stron radziczelu w umie to wasze, zo się swoje prawniskie możności nie uczerpa. Dowód osłania jest o wiacero hodziny doło od radziczelu a w obydlerku w medycyniskim zastaraniu we okresu a w Kamenskiej Koroni zdźela emocjonalnie ryczało a dyskutowało. Związkowe wubieczowanie nasza więc ma przychod, gdzie do finalnego koła. Kajż organizator rozdziela, wopyta komisja wszystkie finalne wsy w juniu, też więc Niemce je za Saksku podla. Tam pozostanie związkowa jury 26 junia. Do romady jest so przy związkowym wurysaniu wiaca 4220 wsy wopdzieliwo. Prenieho julia potom ozewia, kotra więc je finale dobyła. Więc Niemcy wubiedzuje so przeciwo 25 tamnym wobdzielnikam z cywie niemskie. Budeszan Tomasz Nauka dostanie czestny wopon miasta Budeszin. Za to w osłachu czera jednowłosnie mieszczan z radziczelio. Uznamienienie dostanie wun za swoje długoletne skutkowanie jako przedsyda w towarstwie partnerskich miastów Budeszina. Kajż Nauka na napraszanie zdzieli, bie uznamienienia dla jara przekwapiene, ale przyjuza wopon wymienie sześć w towarstwie, kotrym już z lita 1904 a 1910 przedstyj. Czestny wopon przeporadza Tomaszej nauce Juce na swiedzeniu 500. jubilea partnerstwa między Heidelbergom a Budeszinom. Mimo to spoczci so też Dietmary Stanze od turystyckiego towarstwa Czestny wopon miasta. We Wólkiej Dubrawie jest gminska rada czera z krajino-szkitnej kończinu zabierała, kotraż saha od kromy Budeszina hać do okoliny Maleszec a Klukša. Ona bu hižo 1904 a 1910 jako szkitana kończina postajna a je nimale 2700 hektarów wólka. Zastuperio budeskiego krajina zariada a biroa ze ekologią mianowachu krajinu podwu sprewia a maleszanskich chatu nieuszynne bohatu z nadprzerezne weletaczkami a rostlinami. Czarosza prezentacja informowaše o nowych postajniach a mniejszych zmienach ranicu, kotrzyż maja pomhać intaktnu wokolinu zakować. Gmina Halštrowska Hola chce na wukodnym brzegu Lenianske jezera wumienienia za woczastwienie polepšić. Miast drugim planuje promenadu, rajkaniščo, ci strażne wieże za wukowanskich puarjo, przedraz čarnia a rajniščo za bić volibul. Gminska rada Halštrowske Hole je netko woptwarenski plan za wielki projekt turystyckie infrastruktury wopsanknęła, dziwacz pak dobia przytym na to, zo leži areal na nasypach niedeszeje brunicoje jamy. Dohodla budu tu a tam przydatne dziwacz trybne, zobych udno skrócili. A to one pichu, nasze połysczek iż namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Sabia.
1: Wiedro.
2: Što nače stopnju pokaza žive slebrove Budešina mjeste, moj to dujce teko kaž rano, da bi mal kus zima, ali nitko se ja si moj pezle odkvat. Dženca zmijeme znova, to je što svonca nekotre mročele tu a tam snada na nebi uladame, mi je vodale suho vostač, duje pak tiš cuni vecik, a to šopši maksimalnje cija 20 stopnjah.
0: A ja na dom poču se moje sedvo hasenč, te te penje znamenča. Dženca ano je dobro, prijem stoj toko kus, toko kuhale pombe za skut. Na drohach so wulce ničo nestawa, dreso stawa, hej, to je prawie, ale ničo tupala na swe serbskej Wužice, štož moho was zajmować tež dale von nas mia a 4 abo a cinače ničo, jeli pak macze za nas dalše informacje přizivče sarat ljubje, 0591734 stav, to je naše čisbo.
1: Serbski rozvoz.
0: A sa no mače tež nekaj kušiku anu stavizničku za nas, kaž dženca rano v bačonjach, v koniecach, abo w osykakach, w hukach. Pecz mięczynu po nabudzie wyczyście Weronika Rachelic zwiła. Potem z tyju przed tobą.

Jörg Meislerberg. Po mojim słodzie sapsce lepiej spiewać niemsce. To jeho wosiście rinczo, a lepiej klinczy. Ma taki wosebity klinczaty wos. Dźęca sće na pólny dzień do Dubrowki przeproszeni, to je blisko Maleszec. A ja so runie praszam, haćo na pani, gdyżby ja dopołudnia najpierw raz do Niemców jeła na mieje metanie, tam do buszaku kofę ja sobą wupiła we tamniejszej piestowani pumpot, a potem popłynu jeszcze raz do rajbiczanskiej piestowanie. Popłynu na płycioch, tak nie napadna kajsia syn. Po takim dźęca dopołudnia pumpot piestowania przeprosy wszystkich seniorów na mieje metanie a do buszaku kofę ja do piestowanie. A dźęca też we rajbiczanskiej piestowanie jeszcze mieju metaja a mieju cisnu popodniu.

Dođewećeće. Budyšan Tomasz Nauka dostanie čestny wopon miesta Budyšin. W tym jedzence rano wam Matej te šižowe powieściach powiedał, a wszystkie powieście możecie sobie na naszej app MDR Serbia jeszcze raz naposkać. A to poladamy nie dziewajcie to jeszcze raz na Tomaszu Nauku. W uznamienienie dostanie wun za swoje długoletnie skutkowanie jako przedseda w towarstwie partnerskich miestów Budyšina, a wony čestny Wopon przepodadża Tomaszej Nauce jutrze na swiedzeniu 35. jubileja partnerstwa mies Heidelbergom a Budyšinom. No haj, a da niech si swoju czestną stuczku nydom sam zaspiewa, szakwe też spomożny spiewa, a też dudak Tomasz Nauka.

0: wiem, se Helena.
1: Teć mieńczyno do dziewięćdziesięć.
2: Nabożne słowo.
1: Madżęca Jan Čepic z Kulowa.
3: Iżo wiace króć dożywich w Azji buddhistyski swiedzień Loi Krathong. Małe kwietkowe tykaczki ze swieczkami so poćmy do wody puścieja. Tysace swieców płuwaja na jezorach a rykach. Z tym cedzia wieriwi dziakownosć za wodu jako żywieński eliksir zwuraznić. Tola prosza też wo wodacze za znewużywanie a zanierodzenie wody. Płuwace swiece symbolizuja žadosć a nadzieju wieriwych za wučišćenjom a novym započatkom. Widzu tu tojšto kšesťanskich paralelov. Tež ve kšesťanstve steji svetvo za nadzieju. W osebje adventče. Kužda svečka zvúrazná žadosť za svoječenjom vumožaceho Jezusa. Nové započatke w osebje kjutram vidžomne. Nimo Kristusovo zrovastanenja wotuča tež příroda k novému živenju. Loi Krathong mě v osobince inspiruje k ďakovnosti za stvorbu Božu. Ižo sv. Franciskus modlí so v svončne písni Kvava tebi, můj kněže, krase tvojich skutkodla, v osebě za žovo vody, kotrež je spomožne, ponižne, vokše viace a čiste.
1: Dobrá Jan Čepic z Kulova v nadoku a zamovitosti Kulovskeje v osadě.

0: ty se se narožiła w Choszobusu, ty se pszała Choszobusaka nic, a w Barkowach do zakładnej szule chodziła, a penna sersko rozszerjono w szulu, albo?
1: Jo, tak jo.
0: A kak k tomu przyszła? Sy ty net wierzyła, jo, ja co studirowasz, a wierzyła, ja co ceptaka wodowasz, albo co sy se przedstawiła, co sy se życzyła?
1: Ja, se wie, nie som net wierzyła cele konkretnie, co ja zu, ale ja som krzywa nieco z rycami cyni, što ja już wielgi niesno znate było, przyjemnie, owa som sebie wista było. Varianta jo była z urabistika, ale to tenca z nieja tak jadnoro można było, a krzynca. Mm.
0: Also sersko rec a kulturu, a ja. Literaturu w ja. Lipsku.
1: Mm. Mm. Ale to już varianta przez septastwo. Mm. Tak som to cyniwa.
0: Wod kuterego casa se uknuwa serski?
1: Ja som od prednego letnika serbšinu mywa, pon som dalej szła do tej dalšnej szule w Borgowach.
0: A se dobra była?
1: Ja, se myslím, jo. Su všake rece kenš si mi vesibne spodobaju. Srbskčina se ve, dokudaž to je moja Žišeca rec. Nic mamina, to živne klince, ale Žišeca rec konima. Vod Žišectva som ju uknula.
0: Tekke ist die drugi spiel, stoj na liščinje, to je rockova muzika. To se še teka spodoba, jo? Taka rockova muzika. Ja menim, nem to jadnu kupku ze DDR-skega casa, znaš, ne oblubovanejšo, to so byli pudis.
1: Ja, se ve, to je za DDR-skega staršana, aba belgaja, aba luža, jadna važne me, a oni te muske žence hešči vstupujo. Mm-hmm. A to je teke jadn vazebne zašiš. Ja sem bila na jadnom koncerši pred Litom, aber ja ne wiem doch nicht. Tam ist ja pisch DDR-skich Kupko wustupiwa, wie Mischenski Halli, tam so Pudis Teke podla byli. Ja, to su spomnierša Teke na Možinski Cas, przyjmio, ja wiem hischti, w Žasetem Litniku na Saske Wuschej Schuli som Trinsas była, zachopieng sedem Žasetuch Lit. Sme mili przespytowani w Niemszczynie, sme dejali nastok pisasz, a jadna tematika jo była ubierzła się niekako w umysku tworbu, a interpretiruje się, albo napisze swoje mienienie, tak podobne. A ja som se ubrała ten z tym DEFA-film Legende von Paul und Paula. Mm-hmm. Tam ga wustu pudis teke. Mm-hmm. A tam mocne zaszicht zyni ten spiju przysamym joto teku szpiczku chanson, wenn ein Mensch lebt. Ja. Dokolaż jo tam wele filozofiskiego myslenia podla. Ja, a to jo mi wabiło o tom pisać. To jo był jeden czas, żeśmy my byli w pubertetności, a sme mieli takie swoje pracowania ze swoim mieniem se przesadzić, a pićku szepia jece, sme byli niemskie to aufmüpfig.
0: Ja.
1: A to sme se takie zwierili, tak nieco was napisać. Mhm. Se wie, nie o to nie żaden desidentiski film, a takie na nasze nastoki nic, ale na nie mieni jo to ważne było, si bez krzuszy swojo sebewiedobnie przez tak nieco. Ten film z tymi titlami Pudis jo był za tęca skradu zważny takie. Tam jo se takie sobą pledirowało za nienormowane żywienie. Nic jano po normach, ale takie wiecie po indywidualności żywy byś. Tam su se takie bolece boki żywienia poważali. Nic jano aż jo wszo radość, rydność a gluka w socjalizmie. Tak nie o to było. A to jo nas wabiło, a mnie na przykład takie za ten nastąg. Mm. Ja wiem jeszcze, że jeszcze są jedną dobrą cenzurę dostawa. Mm. Was tak raz koniec.

0: se wě, my sme takje byli, wuzme jone na ten drugi bok toho sveta, gronim raz tak pičku z podzukom, ja minim na podwjaco. Kto w tych młodych luži w tom casu nie by znał Stones albo Beatles, a my sme takje žive byli za takiego muziku, na przykład jako Satisfaction albo Yesterday. To jo słyšava za nas za mnie takje gromadu. Te DDR-ske spiewy a te podwjacone takje.
1: Na pen grajo my nie to takje raz, taki spiew, ty se ubrała wet Beatles, Yesterday, a pen mamy jeszcze Satisfaction ze skupku Stones.

0: Luže Gronje, ten studijny czas, ja przecy ten najrednejszy czas, albo jeden z najrednejszych czasów, jak ja to dla Ciebie było, co ja dla Ciebie redne było w tym studijnym czasu?
1: W studijnym czasu ja już młody, a może się pogibowasz po świecie, każ co, we wiestych granicach sobie, muszę tak raz uzwignąć, ale we to ty poznajesz wiele ludzi, z wszakich regionów, krajów, takie, also to ja za mnie to nie ważniejsze, podla tego przedmiota sobie. A ja som rozszerzywał mój horyzont, ja som se uwijała, ja som se mogła ubrać, co mnie zajmuje, to ja ważne.
0: A ty z ruszczyną a serbszczyną studiowała, nic? A ty se takie była we Ukraju, nic? Co se tam gotowała, że se była szuzi, a tam se takie muzyku sobą przyniosła?
1: Ja, w studenckim czasu sme se wie takie wele spiwali. Tak a tak jużo, a pon szym wiecy, jaż sme zeznali luže z drugich krajów. Also my sme spiwali serski, nimski, czeski, polski, słowakski, engelski, francuski, ruski, dosyga, jo? Ja wiem, mogu se jano spomnieć na wszakie wosebne wiacore w studenckim internacie w Lipsku. Nasze słowianskie wiacore, tam sme spiwali słowakskie spiwy, sme pili słowakskie wino, a to ja krzasne było. Wegin wosebne ludowy spiw ja za mnie ta Katiusza. Ja to sama sobie rad spiwam takie, albo w duesze z mojeju przyjaszelku. Gaż sme my gromadze na końcu jo przecy Katiusza na programie. Wszo jadno kak poszczy jo. A jak se nam żo, to cześć spiewamy.
0: Tak, to ja to muzyka takie sprzyjaźnie, jo? My żeby to tak ronisz, nie?
1: Ja, se wie.
0: My mamy ten spiw z Balalajka ensemblem Wolga, to hustoj. Jak to żo?
1: Se wie, w ruskim oryginalu, jo?
0: Dem ja, zaspiewasz ja, was, ja, ja, na wielkim razie.

ja som jedno leto w Rusojski studirowała, to som chciała przydać, w Woronieżu, w ramiku mojego studiuma. Tam som tak napszałdu dwymoka zacuwała, każ lubują tu Rusojsku, tu cewu mentalitu, tu melancholiju, tu szeroku a daloku krajinu. A te jadnore luže, kenž šo z mirom gotuju, a také wučobne su, to njamžom zabiš, a to jo vostavo ve mnjo nuči.

0: Jo, to za sobą przyniosła takie drugie życzenia, muzykowe życzenia za nasze żyńcaśne uściewanie. A hustoj, żyberbiko. To jo, jaden morski ze zwesebnym temperamentem se groni, jo, ze zwesebnym głosem. Co to ma to nasy z tą muzyką?
1: Co ma to nasy? Tam nie na ten żyberbiko ze swojej Natalii, tak jo. Zajemne, ale takie ta Edith Piaf ze swoim spiwom Milord.
0: Jo.
1: Ja, ja mam jednu wosebnu żyłku, albo wosebne ambicje k francuskiej, doklaż moja mama, ja tam po wojnie 7 lat żywa była. A tam ja wona mojego nana zeznała, a mogu raz tak leżernie formulirować, ja som w podpowudniowej francuskiej nastała. Oni was tak leżernie, ja, ja. A znasz, mam to sobą we krzwi już, aż jo. Tam nieco, ja.
0: Na
1: ja.
0: Pęce nie żywam mycy.
1: Nie,
0: ale... Aż se taką muzykę ubrała.
1: Ja, ja, ja. Also ta Natalie, bo czy Berbiko, to jest za mnie fantastyczne. Dokolaż, to jak szasne, aż se zalubuje jeden Francuza do Rusoki. Aż to w tym spiewie se spiewa. To jest za mnie perfektne.
0: Jo.
1: A mimo tego ten temperament, co se ty już nas pomniała, ja, to musisz lubować ten spiew. A ja widzę to, co sam schon spiewa, ten Kreml a zawiny na miasto.
2: La place rouge était vide.

0: Ty se na zachopjenku južo groniwa a šlubujoš šakorake žangre. Ta klasiska muzika suša k tomu nic.
1: Jo.
0: Jaden se gronijo ten nepopularnejši pianist a komponist klavirneje muziki Frédéric Chopin. A tam se ubrała klavirny koncert ze swojaden e-moll to jo. A co štice za tym?
2: Chopin ga jo teke we francuske živy był. Jo tam zwiski miał przyjaciele, przyjacielki a laže na znatem, na wuznamnym kierchobie Père Lachaise zakopane. Mm-hmm. Also to, že dalej ze francuskiego, więc runošo von jaden Polak był.
0: Jo.
2: Jo, a ten klavirny koncert togodla, dokolaš to jo predna klasiska muzika, z kotarijo som se zeznawa, a však to som dostawa od mojej tencasnej polskej przyjaciółki we Warszawie. Predny raz ja nu zukovu platu ako dar, a to jo była ta z koncertami a preludiami a dalšnymi kusami od Chopina.
0: Mm-hmm.
2: A to som se wegin cestiwa od toga casa, to jo już le jazzetki stare, tu hešti mam tu zukovu platu, a žinca se ve svucham tu muziku v CD.
0: Mm-hmm.
2: Jo, klavirna muzika jo neco kradu cušni vego. Teke coš ten instrument nastupa, ako taki. To moža wegin gwosna muzika byš, aber mocna, ale wetter nieco wegin subtilnego a sensibelnego. Kuste zug ma wetter nieco gjardego przy klawierie, to moj zaszisz.
0: Grajosz te teke na klawierie?
2: Nie, to bożko nie mogu, ja lubię słucham.
0: A na drugich instrumentach?
2: Na ja, w młodych latach som raz pičku klimprowała na gitarie, jo, ale to nie mżesz graż pomieniszy.
0: Okej,
2: okay, jo. Ako žiše som miła raz jan akordeon, ale to nie jose mi tak velgin pon wici spodobowa, to som pešči rysiwa pon.
0: A przy kterych gorzbach słuchasz na taku klasicką muziku?
2: Jo, klasicka muzika se wie neo nint w Slezynie, gaż ja doma mam nieco cynisz, to jużo prawie przysłuchają. Znaš raz wiaco, aber w koncerze, w żywadle, aber w koncertowym domie.

0: Čajkowski se teke sobu přinjasła, Rusy ubrała jeden walcyk.
1: Ja, ten walcyk ninto z tego baleta Čajkowskiego, kjer jest na sztogodla, jo dokolaš jo wegin znate. Motiv za to, aż som to ubrała, jo popšom ta bajka w celem, wo woješnym knapaku po Ete a Hoffmann, dokolaš ja lubujom bajki. Takie samo piszom bajki. Bajki są stare a młode. A huja hyšti wegin spodobny ta kombinacja muzyka a literatura. Hyšti k tomu, gaż to widzisz pon w żywodle, ten balet, masz trzy żangry za jedną temu, masz kombinowaną muzyku z fantazją, ze zdziszecych dniu znasz, by tej bajce gacowa jedno żółczo. A to jo fascinujące. Ja som w tom dybku takie żółczo wystała. Ja se nażam, aż to wystaniam hyšti chylku.

0: do redakcije a wy mezo so se pen teke muziku plana zrzycysz.
1: Wytkos? Przeszenia? Piszcie nam pet 0151 11 8 8 6 5 RBB Serski program.

0: Günther Schwientek jo hospiwał. Musikowe życzenie naszej narodninaki Ingrid Huštetowej. A dalšna narodninaka jo žinca negajšna serska redaktorka a literatka Mina Witkojc. Před 103 letami jo wena se narožiła. To jo gožba za koncert žinca Zega 60 vjaco w Serskem muzeju w Hožebusu ze Zwalbogu Wałdźic a Izabelu Kaudunsku. Co tam bužo, to ulicujo Wałboga Wałdźic sama.
1: Hi Sarah, ich bin Izabelu Kaudunski, Romage, nasz nowy album Zamino. To są nowe służbne basne na basne od Mine Witkojc. Muss man wobei wieder

0: komponowałoj za tym program. A też jeszcze jeden dalszy komponist, Maciej Rychwy z Polskiej, je dwaj kruchaj spisał. A tutaj są potem zaraja, also za nasz nowy CD, nasz nowy album, tu co tam przedstaj. Zaraja mój ten cały program. Najskiery też jeszcze dwaj drugi kruchaj jeszcze przydatne, które nie są na albumy. Na górze pa ten cały program tej CD zaklęci. A ten cały program je wydelno serbszczyny.
1: Jo, to je třetí koncert, což prezentuju album za Minu, Žinza Vjaco Zega 66 ve Serskem muzeu ve Hošebusu k narodninám serskeje básnikárky Mine Vitkojc.